0: wirklich wirklich professionelle Chefs, was am Tisch ja nicht in der Schicht, aber simske professionelle Tischpräsentation ein.
1: Haben wir auch mit Soboto Stere Hodge in der Schule, potekim hatsch do jednatschisch, sei es dauert, bei potekim tisch, zule normalna wird Soboto. Heute ist nikotre Pschetmete erwaschen, ja, wie Schule bich huinaische, wo Appellus zu tschera na Pschikwadritscheli, aber wo Pschetsteinu Riadonie na Sapochatko Hodge in der Drude pak bich hu tisch wopsa hi, we wutsch bekitros Bodjune, gaisch wie so Michaele Serbinoa. Dopomnić.
2: To się samo zjadzenca dopomnić, gdyśmy ma od dylno z godzinka do wieczoru szli, sam ja miała pola jedna uczera, tu nie o tepo, takie chulki SED, czwon, hatte prene, bo musimy dobyli jedne chulki z namienio namalować, kate SED znamieszko wupada, ze z barwami. Ja sam się te najręcze barwy wupadała. To sam ja gospodla leżała, a sam ja na pecz dostała, tylko ja sam ja tam zielone, żółte, lila, to sam tam szanucka miała, bloz nie te warby, które się uncymyć.
1: Polityka za czas NDR je szak zahawa niemal do kojś do kuczy, jak szynio żywienia, a tak są czera wyzadkuli też na sytuację Serbu, albo na wózkotki Brunicy ladali. Szczerz pak też nie smiedzieszy falować są dopomnienki na przykład na moped Simson Zul, S. Jena Posta, albo Wastoczka. Kiszy szak nikocy modosni dżęca, kietro jara kwada, a z nimi wokoło jeżdża, a praska ja przez wieski, a miasta.

0: Dospiewała na poszestrzycie.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
0: Dobro ranie. Kamiencu dziwa porodna stacja koroni świato Jana Dale. Hinakacz bychu doto wozywili zastaranski centrum za gynekologię Dale w obsti zdzieli czera klinika. Od profilaktyckich przepytowaniu przez poradzowanie samodrujich hacz k diagnostice a terapii poskiczuje koronia Dale pone gynekologiske zastaranie. Dojednane terminy są też planowane w odmywaja, gdyż nowe pacjentki wone przyuzaja. Niedzielu by w okresny semik Budyszyn rozsudził, zadale obstacze porodnie stacje po miliona euro przewostajcz, zuma ma so przez zalutowania przy zjawnym blisko w obkadze w obstaracz. Sotrunia małym Wielkowie dostanie 223 tysac euro za zanirowanie kuzwu a cichy po miritkach pomnikoszkita. Wczoraj je sakska ministerka za infrastrukturu Regina Kraushaarowa szek przepodała. Cukunu z umuspichowania si zwiask a sakska dżiliti. Zanirowanie cichy je umienienie za to, zoby so dom zdziarzyć mu a pożiszo za so bóle za zjawność wotyrycz. Sotrunia małym Wielkowie był 17.70 natwarena, słuszak postajowacym twareniam ochanowskiego sydliszcza małym Wielkowie, a k narodnie wuznamnym kulturnym pomnikam. Budyszynie nastała nowe miestno za kempingowanie przy Szprewi. Wszy dolnosti przedliża a tvaria hižo na niedyšim fabrikovom arealu podvu budyského roda tak předovzačel Erhard Reiser. Nastač ma tam 25 miestno za karavany, proznické bydlinja, apartmenty a sanitarne připravy. Předovzačel chce so vo miestno za kempingovanie zromadne s dvima přistajenima starač. Od kletuše je mier, chceďa tam prenič hosti vítač. Při nimsko-serbskim ludovom dziwadle Budyšin pytaja za novu rajnu dobu 2026-2027 dzieci kajštež novych elevo. Na vosebitom zariadovaniu 24. junia přeprošuja dzieci mez 9-12 letami na prynie zetkanie a zeznače. Cíl je novu zromadnu dziwadlovy kruh za dzieci nazvučovač a predstajič. To runia pytaja dale za elevami od 18 let, když chceďa so na jevišču vúspytač, svět dživadva zeznač a so civilito NSLG vukmanieč. Prynie volejbulové mústvo muži športového tovarstva Viktorie Voklice sme přichodný rajný dobie na krajní runine Ralbičanské športové haly svoje vinovatostné ry převesť, jeli so vysokosť svicu na žádané míry Sakského volejbulového zviazka zmini. Nedawno je sudnica przy relegacijski ry Wokleczanu zwieściła, zo wisaja swicy przenisko. Zamowiczy Wiktorie a gminy Rabice Rożan chcedza problem zromadnie rozrysać. We Woklecach są na krajnej runinie też racz nesmie, dokąd się tam wyrchciło zwuczowanie przeniski. A to one bychu nasze dzięcniejsze powieszcze, kiś namakacze też na internetnych stronach, a damotni app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Dzięca wotrania słuszne, niekotre młodszałki też uladamy, biu dnia so potom przybierajc młodszele do kraja do budu, a jenoś zrytka przynesu też niekotre kapki deszcza sobu, to szo dzięca przy maksymalnie 27 stopniach.
2: V našem koncu šodere beži, peč menšinu, po napošest Čechie.
1: Serbski rozvoz.

0: Lubejitschis, nanos Jenna Cero, Chimese narod nimmt New Jis, Chadesh, sa Pratzloe, Jonu, Beali, aje spitali, psichite Pratzles, Kostümastonsch. Tak bische das ne Menscha, zwaschnem Budeske, sapske Pistoni, anrade, sapwela, Jakobich, ja, tam hische Donie, Kodjiwa. Ale toż no jo, ja, rado jo. A myszak, Lubejitschi, myśli mi szednie, na was, a przyjemy tyś, Jensa, weso, Jin.
1: Jasem Ludk Tito, Experta za Borakauswa a Prysle. Ludkaj Mato, Juro, Kicz, Pujtaj. Huhu! Kajki to krasny tyrdomdejski dżin. Nasz mini krosnowanski park za Ludki je hotowy. Aplauz, aplauz.
2: To je wulkotna idea nasz krosnowanski park w Kerči na ze svejdženom votyrič. A te blido z tykancami, je one netko tejši žo votyrene.
1: Ale so wie, Mato, ne jest pak przewiele, ty wiesz, chcemy nydom krosnować.
3: Ludka Kito, twój Hokkaido nałonik, nadzio mnie dere sedzi.
1: Hej, no da. Samo s paskom, takle.
2: Dule, tvoj vistotne povjaz. Dobiš jun s karabinerom na povjaz pšiteknič. Klak, hotove.
3: Prinja stacija vidje po riblu horje naštom, a potom stejš na mauve kupje s deskami. Wo tam krosnujesz przez most z kuluchami? Tu te sobie zaczumpaja. Tu iż dzierży so najlepie na pobocznych pojazdach krucie. Wiele wuspycha!
1: Żaden problem. Z ryblą so wuznaju. Szczipam szak szitkę saroce na zarodze. No da, chory. Dale. A iż, o, dale. Ojojoj, ja to wysoko. Ale no dere, nie może są niczo stać, a nitko sym kupu, a, docpił. Huhu, Ludkaj!
2: Huhu, Kito! A nitko wiele wesela, na czumpate masze. Ja se raczo w oczy zadziarzu. Praj pande se pryki.
3: Ale Mato, nie mi strach, Kito je sportuc. Tun to z lochkoštu dočini.
1: A raz, dvaj, tři, krok po kroku stupju na kuluchy na himpate. Čuju se kaž veverčka. Ojej, to so šo čumpa. Moje nožce stejkajš pudy.
3: Žaden strach, Kito. Nieladaj dele, ale doprietka. A potom prosče, jednu kroče za druhý.
2: Haj, prima, se posledný kuluch docpěl, Kito.
3: Tun mi ješ skrutka, zaječí kožuch.
1: Hejda, ja tu horika šitko svišu. Sem zmužita

0: Poszuli przez wiesku smalić do bula kopać. Na niekaku wieżu zaleźć, se z kuczku rekać, albo z psom szpocjerom hić. Można szło za rene w oczarstwie, co poponuje poprom zaruczene, hacz pak też za kupanie dżęca dosaha. Na haj w budyckim końcu wieszcza takle 24 stopniu, w bilkowskim po takim wykończenie wokół biewej wody, a mużaku a 27. Po takim koło nie traszy, albo nie zatraszy, tu nszak mu też raz doło doskoczyć. 6 godzin, 20.
1: Co da ty chcesz? Co da ty chcesz? Nie jest żadne prażenie, hacz się w obszuciwa mnie. Kelko,
2: kelko,
1: ich bier,
2: ich bier.
1: Z którym ich się leha war, bier nie sferu zlubiwa, nic. A dola czynasz tu, gaż burek szoporia kuh, gods.

Ale zawsze miesniczka, bo się nie dosaja. Stony, a traju G. Swoje smachy tu smi, a G.

0: Policja z dżili.
1: Minjeny kunc tydźnie je sobiewej wodzie skwadłanska hala, przyprawy za odpadki paliła przyczyna wohenia. Jej jeszcze niejasna haszało je pomieniany, że 80 członiowych obroników podpierani od THW, a katastrofowego szkita kripopad przepytuje. Do hrunia niedzielubiewej wodzie je doszło k niezbożym z autom, a tak mianowanym trikom, što je motorski s tjomi kolesami, peča 80-letna vođa Mercedesa je zajel do vopkružnog vopkada, a pšitim nije vopkeć bo předjezbu 47-letna šofera trika. Tunco pši zražce lohko zrani i vicna škoda nekak 800 euro. A na autotroze 4 smjezore cve vysokošći pojšova je so neđelu rano na pušešćih pši jednom Hyundaiu vobruč puknula přesto zubi 27-letna vođa kak kontrolu a zastana na bočnej plance. Nazbožo nebo nichtu zranjeno, ale blachova škoda vučinja 1500 euro.

Często dziecka są przedsiedztwo żupy misio humik na posiedzenie. A to nowy czopieczyś sudonii Gminsko a Kulturno Centruma Kruszczycach. Gminska Rada so dżęca skadżuja z Lepianska na żuli Sapsko-Kulturno Centruma wieczo sedmich, a samstnym czasu zetkaja so też Gminska Radzi Czeljo Nibelczycach w tamniejszej gminskiej sudonii. Zromadnie spiewać może czy dżęca, dość przeproszeni na kuru rumność albo do kuruwej rumność Sapsko-Ludowa Ansambla wieczo w osnacze hodzinach. Tyż przeczeljo domizna kultury nesvačidvo przeprošuja na woblubuane zromadne spiewanie, a to ludowych piesnjo jutze sredu nesvačanskim rodze večo sedmich to budze. A veselič smiedža so potom hosčo na kur z Žižinoho Čornokumca a na žunski kur z Rakec. Gminska rada Trebin zetka so jutze večo sedmich v domi Duarstvu. A tu mam jeszcze termin za was, w osobie za Dziedo Awoki. Od 6 do 8 julia przeproszuje Sapskie Kubanskie Sredziszczo Lipa w Smerdżacy na zromadne prozdnińskie dny za Dziedo Awoki z ich nuczkami od 4 lat. Pod nałodom Lucie Andrykowie a Marie Węcenie jest tajne od 9 do 2 maj pisane program planowane. Mez drugim chcedža zhromadne paslič a športovat, si do Budesko Sapsko muzea voličeč, a si stare vodos kvat vobladač, popfat kučini 40 euro za dorosčeného a 30 euro za džetšo a pšizevič, možeče so z milku a to v Lipje, v Smerdžacej.

Ich bin Kobela. Das Menü jo weski, wok letzerei bitze nibbel chise gonje zu wotro rad wok kruz chise kulo rojant potom je jasne. So, je, wo, letoschu beach volleyballu turu modzinske redakcie zatkula. Finale budze potom kunz, obo sreč augusta miwo chicach, zuawicka zapoczne so 15. junia potekim za dwie niedzieli. Szitke terminy namakacze nitko hižo na Instagrame, a potom we biehu dnia tyż na naszych stronach internetcze.

0: Witajcie w utoru, swoją junia, 7 godzin, 14, mniejszy niż a potem budże, bydlk na łosom. Zatkulario su czera potekim trochu rutszo do stawiznu ladali do czasa modos czyich starszych a dżedo a wuku w NDR-skiej diktaturze. Gajki bieszedne dżen we szuli na przykład, a po szuli. Wotem su se rozmawili, a tež nekotre epizode se zbirali. Znano su tež ište dopomniče šula nebijeneš vod pundele do pjatka, ale tež sobotu. Krzeszczan Koring, wuča direktor na Wumenku, so tež na to dopomni.
1: Sobotu šula hađe připodnja, to je celé normal, tam se nicht tun docela ne tematiki dotknev, hađe me do šule dobijeme, abo

A jeszcze dodałk do tym agresywnym wikuanskim strategiam z Azji skie, o których sem prederuni ryczała, na temu so przehusto też illegalne produkty poskiczyja, po takim dajke, gdzie so pak falszowane, straszne, jedojte, abo na hinajsze ważne w obswiety szkodzace. Europejska komisja je to dla netko platformy temu pokutu we wysokości 200 milionów euro nabremeniła, stoisz naprzeni polac za wysokie sumy klinczy dotrze nie będzie platformie przewulce bolecz. Temu je menujcy jeden z najspieszniejszych rozczacych wikowariów, kiedyś jenicce z pomocą interneta swoje twory przedała. A to w niemskiej jenicce. Swoje dobytki je w zajszłości na niedzie 3,4 miliardy euro zwyższył, po takim jenicce niemskiej. Z tym je temu jeden z największych aktorów w Syczy nimo poskiczuariu, kaj su to na przykład Amazon, Mediamarkt albo Zalando.

Jensel Wutera hat der Setgasser abschätzt, wo Juppe Michael Honig nach zwei Posseljenie. Dort ist abwärts, wie Südernik Minsker Kulturzentrum Akroschitzach, Nauetscher, Petschich. Gwinns gerade, so Skadjuja, Stuschmasaim, Slepjanska, Najoli, Sapsko Kulturzentrum, Jensel Wutera, Sidmich, Assams nimmt Chas, Supertom, Zetgersok Minz Radzicelio Nibelczicach, tamniejszy gminski Sydoni. Budyszynie przeproszuje dżęca za so na zromadne spiewanie, wieczo szestczych, koru i rumności sapsko ludo ansambla. A też przeczelio domizny a kultury nieswaczidwo przeproszuje na woblubuane zromadne spiewanie kajś Jureka. A to na zromadne spiewanie ludowych pisniu jutce to budże sredu nieswaczanskim rodze wieczo sydmich. A te zajmowe na tym weselić smiedza so potem hostczo na kory ze Žičino Čornokumca a na żunski kór z Rakec. Gminska rada Trebinje zetka so potem też jutce wieczo sydmich w tamniejszym domie Dorstwu. A stuć ma zajm od 6 do 8 julia przeproszuje Sapske Kubanske Sredziszczo Lipa Smerdžace na zromadne prózdninske dny za dżede a woki a ich nuczki, a to od 4 lat. Pod nawodom Lucia Andrekuje a Marie Wenzenie jest tajne od rania 9 do popołudnia 2 pisany program sprzyjotwany. Między drugim chce dżia zromadne paslić, a sportować, se do budysko Sapsko muzea wuliczyć. A se stary wodoskwad wobladać popwad kwuczyni 40 euro za doroszczeno a cicci za dziecko. Przyzewić może so zajmcy z milku, a to w lipie w smerdžace. 7 godzin, 3 stotcie.

0: Policia z G.
1: Minęne konstytucja jest obywie wodze skwadowanska hala, przyprawy za odpadki paliwa, przyczyna wojenia tam nie jest jasna. Haszało by niedzie 80 łoboniku tam namiestne podpierani od THW, a katastrofowego szkita kryminalna policja tam pat netko przepytuje. A to runia niedzie lubiewie wodze jest stało niezbożo z autom, a tak menowanym trajkom, nic kajsym predeprawa trikom, ale Trike to wieso je, što je motorske s tjomi kolesami, peča 80-letno vođa Mercedesa je zaju do vopkužno vopkada, pšitom nije vopkeć bu opšed jezbu, 47-letno kiš bi s trikom tam popuču, tunco pši zražce lohko zrani, vicna škoda 800 euro. A na autodroze 4 smirzorec, wysokost Spojchu, jeso niedzielu rano na pušeščich, při jenom Hyundaiu Wobruč puknęła przez to zubi 27-letna wodžoka kontrolu nad autom, kiž zastana na bočnej plance. Na zbožo nebo nichtu zranjene, a blachowa škoda vučinia 1500 euro.

0: Jasem Ludkito, eksperta za vorakaustva a prysle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj. Huhu! Kajki to krasne dyrdomdejski džin. Naš mini krosnovanski park za ludki je hotovy. Applaus, applaus!
1: To je wulkotna idea nasz krosnovanski park w Kerči na ze svejdženom wotyrič. A te blido z tykancami, je one netko tež hižo wotyrene?
0: Ale so wie, Mato, ne jest pak przewiele, ty wiesz, chcemy nydom krosnovat.
2: Ludka Kito, twój Hokkaido nałonik, nadzio mnie dere sedzi.
0: Hej, aha, no da. Samo s paskom, takle.
1: Dule, tvoj vistotne povjas. Dobiš jun s karabinerom na povjas pšiteknič. Klak, a hotove.
2: Prinja stacija vidje po reblu horje naštom, a potom stejš na mauvej kupje s deskami. Wo tam krosnujesz przez most z kuluchami? Tu te sobie zaczumpaja. Tu iż dzierży so najlepie na pobocznych pojazach krucie. Wiele wuspycha!
0: Żaden problem. Z ryblom so wuznaju. Szczipam szak szitkę saroce na zarodze. No da, hore. Dale. A iż, o, dale. Oj, ja to wysoko. Ale no dere, nie może są niczo stać, a nitko sym kupu, docpił. Huhu, ludkaj!
1: Huhu, Kito! A nitko wiele wesela, na czumpa te masze. Ja se raczo w oczy zadzierzu, praj pande se pryki.
2: Ale Mato, nie mi strach, Kito je sportowc. Tunto z lochkoštu dačini.
0: A raz, dvaj, tři, krok po kroku stupju na kuluchy na himpate. Čuju so kaž veverčka. Ojej, to so šo čumpa. Moje nožce stej kaž pudi.
2: Žaden strach, Kito. Njeladaj dele, ale doprietka. A potom prosče, jednu krocze za drugi.
1: Haj, prima, se posledni kuluch docpił, Kito.
2: Tun mi jeszcze skrótka, zajeczy kożuch.
0: Hejda, ja tu horyka szitko słyszu. Sym zmużita weweczka, nic zajac bojazliuc. A nitko hep. Ahuj, po powjazdnicy dzielę. Ronus mu na blido z tykancom. Waha! Doju! Kwataj-taj! Predacz burzy tykanc szun.
2: O, pojma to! Kwataj! Ty dla naszo Kito znajesz. Szlap ty wup, a tykanc je fuk.

A klubo jome stoje, tak daleko, a sukasz katy, gęczne zmilnie, swój opor woje, im zwistoszczu, do mecy daty, szo coś pół raz nam przysłużony, ze zdakaś z tymi ubożony.

0: nowymi ubożonymi. Co coś pół raz nam przysłużony. Ty zdarkasz tymi ubożony. A zgrozu stupi nam przed wecy, co smy, a co nas żyl, a mira, kres puszczy jiu, nas wele mecy, a lubość nażyja, a wiera, czy gwizdy, a k nam napusz wyższy, raz ugasnu, co zbyła hyszczy.
1: Lipsku, ja, ten koniec tygodnia sobie to jeden wysypny serski muzykowy event, to musi gronić Urban Serbian Sounds, a co tam wysypnie się stanie, a że to się szykno stanie, to wie Jakob Gruhl, wenn ja ten organizator tego zarydowania, a ja mam nento przy telefonie. Witaj Jakob.
2: Witaj Gregor.
1: Urban Serbian Sounds. Urban, gar so gorni urban, aber miestschenske urbane serske suki. Zogot la den Titel, so serske suki we urbanem, we miestsche druge, ako neisach?
2: Hai, aber prajo, so me mame du, we urbanem rumje, une desch du we zimt, desch mame du te saria do vanje, jene wosse biete možnosch die sound raj, a die Hinnasche možnosch mit chinnime jara welle elektronisku hučbu, a wizard du mužen desch na veste produkovac, ale me mame enu prajo jeden drui bozat kjo, desch experimentelna elektroniska hučba desch doma, du ve zimt, a me mame welle cerbo, du ve lipsku, gisch chinnatisch hučbu, gisch chinnatisch experimentelnu hučbu, a Kis su jara tež vopibovane od urbanem živenju. A dodla mi so tu tež zetkame po tutem hespom, votem cemo tež rečeč.
1: To mesno, Zimt, to je skrocenka za nimske mer Centrum für immersive Medienkunst, Musik und Technologie. Tis je sobo zavoža togo centruma v Lipsku. Rozkvaduj, kake mestno to je?
2: Wir zimt müssen jara welle des zvukom verumje zabirame. Me mama eine kuplo des dvajacici vocereče kami. A du možemo tež zvuki verumje sa boj boat stač. A me djevame welle des tim zopšinže zvuk des širch zmiro. Ale me mama tež jeden system za projekcije, tež me možemo gleich den virtuellen Svit przez Beamer projizierować. Przez da mamy was bitte możnosti za mediowe wumilstwo, a też interdisziplinarne projekte, gisch so das Hutschbu zabereja, ale gisch zedja dieses projekcja medjować, abo gisch zedja jeden nowo pucic, a nitko prini raz in serbske zaradovanie organizuju, a jo in serbske zaradovanie die w Lipsku mirc, je nischte wasserbieter, a die da kusto nedawa.
1: Jo, na kusto pat. Jo, nento, ja zittam witom Programmje, asch budu schake Workshoppe se wetmiesch, a teke Konzerte, serska Musiker buschotam swischasch, weil Boga Wauditz, Isabella Kaudynska buschotte grasch, Knittel, tojo gönno serska DJ in Spalinja, pschauje?
2: Heid, se Svotrua, also Honno Serbska. Wanne hawak, jenisch jako DJ rawa, Ale nitko wana prini raz die Witze produkowała, a tam też spiewała, a serbske smuki so benutzt przyniesła do ich produkcja, a wana to drugi raz potem dazu a live raje. A ja runę z tym dzieła też na jedną EP, kisze tu przedstaju, też z delno serbskimi tekstami, a hona serbskimi tekstami, gdzieś są spiewaki albo rapaki to zaspiewali, a to budu ja tu przedstawić. Ale my mamy na przykład też Friederike Mormann, gdzieś runę ze Svalboga Wałdzic, chromadzie na jednym radiowym feature'u dziewa. Gdzieś ona so bliżi tutaj serbskie tematyki, gdzieś dziewa Wutlowa Jamy, w Brunicu, a Identitu. Ja sam ju przeprosił tutaj radio dziewa ją przedstawić, a kaso im bliżej też tutaj serbskie tematyki z tym widom od wąka.
1: Jo, jak widobne jo da, wacy serbska muzyka w Lipsku?
2: Ja sam myślę, że so wiele ludzi za to zajmuje, a że my mamy diversen Publikum. Nicht ja nur Serbien, alle dich nimmt ja international nicht so jahre sein, wann in der serbische Thematik geht. Und abschickwart, sind du jetzt, jetzt, Luja dich, so russische Diaspora. Russäuer, ich nicht so jetzt Zölli, Amoli, russische Jivebütsch. Da sind du schätze jetzt dich, wie liebst du, also jahre sein, wann in der Kultur im Jivinu. Da gestorben, Ruske jetzt nie Mosna in Nebotwiesen, liberalen Kulturen Jivinja. Da knapp sie quat, die Spinge nicht ungeschnicke, jo Studie na Wumuski Universitsche, a Kistatisch, sie an dem Thematik, Rosesteig, ich war sie selber mit Chinch, alle dich, das ist so Wetzke Armee, gespische, der dann du, wer Ende erst im Chasso. A deike Kontakte, bschin du, Juramadja.
1: To je jara zajmova. A to, što se tu sobie tu, pla toga vysipnego zaredovania Urban Serbian Sounds v Centrum je za imersivne medijove umjerstvo, muziku a technologiju, krotko CIMT, a v tom som pije dao s organizatorom, s Jakubom Grulom, učabne žik sa to rozkonu.
2: Utrabne žik.

0: Maruša. Ved novýho albuma Serskovalizijskýho pšia šelstva. Nové rozhľad je už a pod rozhľad k vám do domu, abo vy jen citaša online. Kaké témy sa objadnajú ten raz, Sebastian Elikos-Grinkler už a krotko jo pogledný do časopisa.
1: Lena Weisshoff ugronijú sa k rečnej praxi. Vene bydlí zvenka Užice a nema tak viele zvisku k serským povedariam. Przed krótkim su na dziewarnicce projekta Sroka zbierali idee za tverenie rycnych rumów. Mogu uchnieće se nie wierje pojedać spontanie, gronili na Weisshoff. Aby se to raziło, dejały obej boka przy rozgronie westać konsekwentnie przy tom serskem, a rycne niedostatki uziarżać. Pozitywne dożywienia ukrzusiju ga uchniecych, a ich uskobożiju dalej pojedać serski. Fryżyk 75-letnemu jubileju Serskiego Instytuta zabiera se Zuzanę Chozena z duchownej ludowej kulturą. Se wiedomnostnie zabiera się z bajkami, połeściami, legendami albo przysłowami i obytostnie ważne wenapiszo. Przy tym naspomnieją Pawła Nieda, kiedyż ją rozmił ludowiedu jako dyscyplinu usmyrionu na socjalne a kulturne stawizny. Zajmował ją se za socjalną krytyku w przysłowach a połeściach. Między drugim objadnają Hozena takie rycy spytne na przeszowanie Frida Michoka a Reinolda Olesza w dialektach, a ulicy Łańskie krejzy najsach. Dalej żow na stoku Hozena je we przysłowowiedu a pojedanie jako kulturna technika. Z etnolinguistickiego witalitu zabiera se Nicole do łowy. Zatem slieży projekt Zarypet motom serska ryc w naszym regionie. Nicole Dołowy mieni, aż by dejało przepytowanie stawa obgrozonej rycy segać dalej, ako samolice nie połydarią, a ich rycne zamężności. Na przykład jo tredna wiera, jak se ludzie z tym serskim identyficirują, albo co petpera, a co meli przy jej uknieniu. Na każdy pad jo przawidłowne przepytowanie etnolinguistyckiej witality ważne mierytko uspiecha rewitalizacje. A tego zdolnej użyce cytamy zase i zajemny przynosk. Przeczysta 50 letami jo zemre Paul Gerhard, ku tej gęźbie zabiera se z nim Hartmut Leibner.
2: V sledných mesecach som sa veľa zabieral s kialižárom Paulom Gerhardom. Po starom julianiskom kalendáriu je jeho žen zamreša 6. júnia 1666. Artikulu za rozhľad som sa zajmoval za politické obstojnosti. Cogodla je musel Balín spuštiť a kak je prišiel do Lubina. Jego żywienie stoi za konflikt, kiedy się prygował 17. stolecie. To jest wyjowanie luterskich farariów przeciwko absolutyzmu kalwinistycznego dwora. W samskim czasu serskie duchowne są wyjowali w przeżywienie serskiej rycy.

0: Nim, takie głupie pojedanie paktyki. My go nie burzamy się, dlatego ważysz. Coż widzisz, jednego dnia ja wicy nie klinkam, a ty burzasz moc, przejeganiasz. Daj mi ruku, se zasi zniosą mi, jo? Przyjacielstwo.
1: Przyjacielstwo. Ale że pak Andrzej wostanio.
2: Coga coszo, są już o dwójkoho.
0: No, groin raz, kaka se tam zasi gory zalis. Pojdź tu!
2: Masz zasi czach wolno, co?
1: Andrzej, słuchaj, jo czas!
2: Cicho, cicho tam dowolcy by!
0: Tak, nie se wiecie nasz przyjaciel. Pojdź, Günther.
2: Ale, co pak? Wszak wiecie, aż zasi raz żartuju.
1: No.
2: Hop! A już ho są, widzisz co? O, co go zasi masz, Günther? Pokaż!
1: Pozdzi, jo już o trzy biertel na trzych.
2: Som ga se deo neży schowasz, gaż mi zasi pytaju.
0: Dla tej wiecie żynca szulinicka?
1: No,
2: se wie! Ale to, gdy je mnie spoznasz. Widzę, wszyknę swoje wódzbnice przez rydoniu chytam. A takie wódzbnice rozdrapam, a napluwam, gdyż mi zasi nieco gronie.
0: No, te budu żynca cakasz.
2: Dasz cakaju, na nas caka nieco wiele lepszego.
1: Jo.

0: Jego sam nie koniwa, aż nie przyjrzał.
1: Tomas ja po niego chciał.
0: Na Tomasa nie wiec z wucha. Jego kmoć, a cesto z nim komadu wuknią.
1: Człowieku matematycy nie by, że jest Tomasem był.
0: Ale co godla potem hyszy ho nie?
1: Ja może my dwie cakasz.
0: Pojść, od dymy zachopisz.
1: Szyknie wuknie ginuć.
2: Zachopimy naszą wodpudnią z pionierskim postrówom. Puść, co zwolniwe?
3: Wszelkie zwolniwe.
2: A zaspiewamy Młody Jo Kraj.
3: Młody Jo Kraj, Młody Jo Kraj, Młody Jo Kraj nasz, a młody smy my. Co wam
1: jest przyjrzał?
4: O, sam!
5: Sam szykno przebytał. Tejke plasu se razom był, a w gumnie, on tam nie jo.
2: A rono ženca jo se deo svojemu zažažanju v ukroniš.
5: Žoga možo, Jano, byš.
0: Co ga deme z dem hrši zahopiš?
1: To vje, co zas je andava.
5: Ga bi se Jano nic nje stavo.
2: Bužo mi potom, potom dalej pojdaš. Nim to pak ne perik njeno.

0: Tužne koinc jechanja za ženca. Co bužo z vjaselami žeši a Helmuta? Co znaži u starejših a šule? Co z ekonomiju vese? Kak bužo z gromažina rosužiš? Pocakajšo. Ponežele za težen veliki nemir, velika bžezrada vese a v šuli. Takenico, ga se tekejši žednje stavonejo.
1: Se južo spišal, so se stavojo?
2: Kto to njeve?
1: Ženca južo ponežele, to je nento češi žen a šupše.
2: Ženca pšidu svob voda.
1: Kto pšižo?
2: Na, policija.
3: Ty, svuhaj, se nieco zgoni ga transport pokojne pšižo?
2: Nie.
1: Ženca, su kronili Tomas.
3: Ženca, ženca, jo, ale v kakem casu?
1: Nie wiem. Co gotle, coś to wierzysz?
3: Ach tak.
1: Mein Name ist Jensa, akle noce dwie doma przyszło.
2: Czy ty to wielkie auto wierzył?
1: Przy nas u tego byli, dokula się za bino kroma do sieżim.
2: A co się groniwa?
1: Co gotem gronisz? Menisz, aż o mnie nieco w ulicy woła?
2: A myślisz o se Günther teke?
3: Miro, jest ty w kakem czasu Jensa transport pokojnie przyszło?
2: Nie, nie wiem, znasz już o tam su.
3: Menisz? Tak raz poglednu.
1: Gaby ja no nieco pikali, to by je mogali pomagać.
2: Co ga masz o pomagać? Winu ma przeceda. Co ga dla te konie przedawa?
1: A potro swoni kiteke, co ga dla su tomu przygłosowali?
2: Mojna niejo.
1: Moje staje się teke nie. Na miestno, godzina se zachopi.

0: Nie ma, że to więcej daleko byś. Mówię, blisko ci do burza.
1: Mienisz?
0: Myslim ja.
1: Poczekaj, nie to był koń?
0: Tam jak groblica. Puść mi maestnie dowaj, co skoło pytasz?
1: Tam! Nie to zabina na koniu. A jak się ten staje?
0: Jej.
1: Czekaj, Tomas, muszę maestnie tam pomagać.
2: Och, Helmut! Zabina! Helmut ho przyjrza! Ninta są ja mianiejsze.
0: Sme przyjrzli we przałym czasu.
2: Kakas tu nas zawsze namakali. Se ty nas swo przerażył?
0: Jo, ale akle potem, gaż su wozy za transport koni prosne wotjeli. Nie są wiecy mogą mielcaż. Wyn ja może se przedstajisz, co ja wejse los. A myslisz o teke raz na wasze starysze, a na Helmuta?
2: Oj.
0: Ja wszystko na siebie brał.
2: Se naprzody dobre przyjaciel, Tomas.
3: Tam! Helmut ma konia.
2: Ja, a Sabina hesz die Seji. Tak in jetzt so Packtecke.
3: Kak mir ni von enter Podla Helmut a Knam schijo.
2: Kak so schijo Sabina.
4: Ach, lese nie be wird sie morgen wahrscheinlich.
5: Toga ja była hisci gluka w negluce, a się Helmut runo zapszały cas przyszał, a rozpłoszonego konia podwapił. Tak bugorsze mu zadorane. Na wsze drugie sledy su byli te ci wubygańce przygotowane. Jano jadna starost się wostawa. Lecio było nim to wszykno podermo. Nażijamy se nic, jo Helmut wotygronił. Sledne wotygrony pak dajo wejsne svežin, ken szykne z wielikiju nesčerpnosću wocakuju.
6: Siga, ty kje přišła, Gerda?
7: No co ga vacej, tega su gonili aż te žiši šake rejtarske kuski pokazuju.
8: Jo.
7: To som narska, to ja myslím, bižiš tveje.
8: Nieco ga muse na tom byš, kaž su tak vo svoje konje vojovali.
7: No freli, a mimo toho vieš, Luška, dej bižiš, za co jo se na zgromažine osužil, nitka.
8: To je pšale, jo.
3: Was meinst du? Tam już przyjdu.
8: Tam, te przyjdu.
0: Sabina, rejeli o prytku, a za nią Andrzej, a Helmut.
8: Jej, te rzeszy na koniu.
1: Buran, Negus, do okolice. Terap.
3: Nie pery burza, ty góry skoczysz, a zase doj. Tam, gledaj, jak to żo. Hej.
7: Jej, tak.
8: Su, jarej.
3: A nen to jo chorge na ryże. Greta kolenkuje na koniu, upřestrejo levu nogu do sledka a pšau ruku do predka.
8: Tu panuš.
0: Na pšau, kus. Ako by chorje nosiva. Bravo, Sabina.
8: Šasne, bravo.
3: A gledaj, nen to buža se na koniu vobrašaš. Kaš tak i min.
9: Nedra, tak je žoučo.
0: A nen to se šviga Andrej samo napreki na konja. Bora, wir sind doch in der Semio. Ten jo skobodne.
3: Wiesz, Thomas, ten kusk se menu jo kozakenhang.
8: Krasne, bravo.
7: Nej, czas sogar nien. Ten drin je bužo samo ischi nagu je stoja šamco.
8: Ten bužo. Gledaj, šo jano naše starostniki, nej su vici poznavaš.
0: No jo, to rozpokazovanje nien to mimo?
3: Ach, co si myslíš? Ischi nic. Na końcu wobie jeszcze raz gromadzę na koniu chorgoj nosy.
1: Ja, widzisz, brawo!
5: Jo, wustup jo był pełny w uspich. Za te trzy niegaźne starostniki, za Helmuta Togoretarskiego mejstarja, za szulsku kupku, a myslím se, samo teke za cywu wjazd.

0: Wyszalis Chodrogost Gruß naszego archiwa, słucho grasze Zisi ze starostczami wet Ingrid Naglowie, ako ja sościwała predk pieszaset lit. Znasz z czoniko tarate kwoso speznali, piedali sumiaso drugim Ingrid Hustetowa, Ingrid Naglowa, Piana Drentsch, Erwin Hanusz, Jutta Kaiserowa, Juri Pieczka a Margita Heinrichowa.
1: RBB, serski program, wasze teme, nasza muzyka.

My pijedamy we czytarinia, w naszej muzyce tyżynia, co by był za was ten najredniejszy da, jakby mogał nicht wam cynić. Moda Loretta w operie Gianni Schicchi wet Puccini ma wete grono ta dowolność nana, aż może wena skończnie siebie brać swojego lubiego. A tak wena pszosse a pszosse w jadnej tych najwiecji oblubowanych ariu. O mio babino caro, o mej lube nan, mam jogo rada, jo tak redne, ja zuhisch porta rossa a kubisch pierścień. A toż to nagrawanie spiewa nicht drugi jako Maria Callas.

0: Oh, ja, check ja, elektroniska, sjaska muzika. To, ja, ja, na, basen wird mine Wittgeutz. Ajo, interpretirio. MC Anka, Paul Geigerzähler, J-Cube.
1: Kaž noc nam stwebu zapokrzywa, a wylawsza bez paniularzy, z nyktyk przawu przedobywa, to świetle przytk z niedoważy, to chbudnictwa a surowości, gęczywy jo, zeszmy a złości, to chbudnictwa a surowości, gęczywy jo, zeszmy a złości.

Aklubo jome stoje, tak daloko, a sukaszkate, gęcznez milnie, swój opor woje, im zwistoszczu, do mecy daty, szo coś pół raz nam przysłużony, zazdakaś z dwymi ubożony.

0: Duša, ved novýho albuma Sersko Valisiskýho Přijašelstva. Nové rozhľad je už a pod rozhľadom do domu, abo vyjen si toša online, kaké téme sa objadnajú ten raz, Sebastian Elikos-Gwinkler už a krotko jo pogledný do časopisa.
1: Lena Weisshoff ugronijú se k rečný praxi. Vene bydlí z venka Úžice a njama tak viele zvisku k serským povedariam. Przed krótkim su na dziewarnicce projekta Sroka zbierali ideje za tverenie rycnych rumu. Mogu uchnieće se nie wierje pojedać spontanie, gronili na Weisshoff. Aby se to radziło, dejały obej boka przy rozgronie westać konsekwentnie przy tom serskem, a rycne niedostatki uziarżać. Pozitywne dożywienia ukrzusiju ga uchniecych, a ich uskobożiju dalej pojedać serski. Fryżyk 75-letnemu jubileju Serskiego Instytuta zabiera se Zuzanę Chozena z duchownej ludowej kulturą. Se wiedomnostnie zabiera się z bajkami, połeściami, legendami albo przysłowami je bytostnie ważne wenapiszą. Przy tym naspomnieją Pawła Nieda, kiedyś je rozmił ludowiedu jako dyscyplinu usmyrionu na socjalne a kulturne stawizny. Zajmował Josę za socjalną krytyku w przysłowach a połeściach. Między drugim objadnaje hozy na takie rycy spytne na przeszowanie Frida Michoka a Reinolda Olesza w dialektach a ulicy Łańskiej krejzy Najsach. Dalej żo w nastoku hozy neje we przysłowowiedu a pojedanie jako kulturna technika. Z etnolinguistyckiego witalitu zabiera se Nicole do łowy. Zatem śledzi projekt Zarypet motom serska ryc w naszym regionie. Nicole Dołowy mieni, aż by dejało przepytowanie stawa obgrozonej rycy segać dalej, ako samolice nie pojedarią, a ich rycne zamężności. Na przykład jo trebna wiera, kak se ludzie z tym serskim identyficirują, albo co petpera, a co meli przy jej uknieniu. Na każdy pad jo przawidłowne przepytowanie etnolinguistyckie je witality ważne mierytko uspiecha rewitalizacje. A tak zdolne je Úžice cytamy zase i zajemny przynosk. Przeczysta 50 letami jo zemrył Paul Gerhardt, ku tej gęźbie zabiera se z nim Hartmut Leibner.
2: V sledných mesiacach som sa veľa zabieral s kialižárom Paulom Gerhardtom. Po starom julianiskom kalendáriu je jeho žen zamreša 6. júnia 1666. Artikulu za rozhľad som sa zajmoval za politické obstojnosti. Cogodla je musel Balín spuštiť a kak je prišiel do Lubina. Jego żywienie stoi za konflikt, kiedy się pregował 17. stolecie. To jest wyjowanie luterskich farariów przeciwko absolutyzmu kalwinistycznego dwora. W samskim czasu serskie duchowne są wyjowali w przeżywienie serskiej rycy. Gerhard a serskie farariów są się lepda znali, ale su zielili samski przysud. Wiera przeciwo mocy, słowo przeciwo zakazoju.
0: A teke w ostrych jubilejach w rownym cytaszo, albo w unosnym uknieniu serskiej rycy na skromadnych ulitach, a wiele drugiego, siedne temy juniowego rozlada, ja wam przedstawię Sebastian Elikowski-Winkler.

0: co to jo, jeden tydzień. Ja żadnej nie klinkam.
1: Co go lasy tak żerjesz? Musi go net każdy wierzysz, aż ja to po stole klinkam?
0: Miniszka, aż nicht rozumie, co to jo klinkasz? A mimo tego, som ja na gronie, aż ja żadnej nie klinkam.
1: Za to pak musim tebe we woziku wozysz. Ale każ mi dalej posromaszijasz, nie budu teke to wiecy cynisz, tak? No co go, nie zachop pimplisz, se wie aż ciebie dalej wozym. Och, przestań ja no spaka nim. Takie głupie pojedanie pak teke, mega nie burzomy se dla tego ważysz. Coż wierzysz, jednego dnia ja wiecy nie klinkam, a ty burzasz moc, pszał je ganiasz. Daj mi ruku, se zasi zniasą mi, jo? Przyjacielstwo.
0: Przyjacielstwo. Ale że pak Andrzej wostanio.
2: Co go, cośo? Są już o dwójko, ho!
1: No, groń raz. Kaka se tam zase gory zalis. Pojstuj.
2: Masz zase czachwonio, co?
0: Andrzej, słuchaj, jo czas.
2: Cicho, cicho tam dowolcy wy.
1: Tak, nie se wieci nasz przyjaciel. Pojść, Günther.
2: Ale, co pak? Wszak wiecie, aż zase raz żartuju.
0: No.
2: Hop. A już ho som, widzisz co? O, co go ho zase masz, Günther? Pokaż.
0: Pozdzi, ja już ci bierdl na cich.
2: Som ga se deo neži schowasz, kaž mi zase pytaju.
1: Dla tej wiecy żynca szulinicka?
2: No. Se wie, ale to deje mnie spoznasz.
0: Jo?
2: Wicze, wszykny swoje wódzbnice przez redoniu chytam. A teke wódzabnicu roztrapam a napluwam, kaž mi zase nieco gronie.
1: No, te budu żynca cakaż.
2: Taż cakaju. Na nas czeka nieco wiele lepszego.
0: Ciao.

0: Ja go sam net koniwa, aż nie przyjrzą.
1: Tomas ja po niego chciał.
0: Na Tomasa nie wiecie z wucha. Jogo knoć, a cesto z nim koma du wuknio.
1: Czojko matematycy nie by, że jest Tomasa mił.
0: Ale co dla potem hyszy ho nie?
1: Ja może mit dir zackasch.
0: Holst schon dem Sache bist.
1: Schick mir wirklich genug.
2: Zachopimy naszą odpudnią z pienieskim postrową. Puść, co zwolniwe?
3: Wszelkie zwolniwe.
2: A zaspiewamy Młody jo kraj.
3: Młody jo kraj, młody jo kraj, młody jo kraj nasz, a młody smy my. Co wam
1: ja przyjrzą?
4: O, sam!
5: Sam szykno przepytał. Teke plasuse razem był, a w gumnie. On tam nie jo.
2: A rono ženca jo se te o svojemu zažažanju vukroniš.
5: Žoga možno jano biš.
0: Co ga deme z njim hrši zahopiš?
1: To vje, co zas je andava.
5: Ga bi se jano nic njestavo.
2: Buža me potom, potom dalej pojdaš. Nim to pak ne pervi.

To jest już starość z tymi ci starostnikami. Każdy ma swoje słabości, a toż takie w Riduni pszały przypoznasze niedostanio. Co tam na nich czeka? Porokowanie albo usmieszowanie? A co pon tam deje? Jo to wina starostniku, aż zasi raz pionierskie wodpunio z komuże? Wina szule albo starieszych? Z niemniejsza se te ci, nie gledajucy na wszelkie słabości a małkie drażnienia we swoim kumpanstwie derje zniasu. Hu namakaju przypoznasze, dożywiju w uspiechi. Słaba a czachotna Zabina cuje se mocna, każ może hiszczy słabszemu przyjacieluju lubost stawasz. A dare, kęcz dostanio Günther we wielkiej Litzbie, ako małe zarunanie za swoju chorość, dajú teke Zabinie a Andrio ju viasele. A skońcne jo tož ta žešeca čojka zvizana na Andriovu aktivnosť. Ale nesu garuno

0: Ja som ten transportor zase domov poslal.
1: Jo, však jo.
0: A oni goni nám potom zase nové tamín.
1: O tom pojde, obradujeme. Nejaká policia z obora ešte prišla?
2: Nie, ale naša je na nogách. A či v ogňové obore z našich okolných sú? Ach, to nie je všetko, zaj si vedňa v noci pomagal pýtaš.
1: Ja ga viem. Ekonomia to je taká vec. Má sa ináč líceš.
0: Čo sem?
2: Na nu, Tomáš?
0: Tomáš?
3: Dobro žen, ja krádu neviem, ale mogu si myslíš, čo oni sú.
1: Na cugodla to akli ninto groniš.
0: Povedaj.
3: Jo mi to akli ninto do myslí přišlo. Nie som se pak celé viste.
2: Čo jadno, povedaj golc.
3: V goli za maznikami by mogli byš.
2: Tak daloko, cugodla miniš až rovno tam.
3: Sme tam raz Andreom v Grybach bewe. Jako vojk jose v goli ze staré rozpadanie golnikány také byše naporal.
1: Starú golnikániu ty groniš?
3: Jo, Jano Pinica tam je šistoj. Tu jo se s vaním pozakšil. Za bomami to zelšim nevidíš.
2: No,
3: ale nuči jo kšasne a dost šruma.
2: No.
3: Sme tam zalezli, kaž jo se dešovalo. Vojk od Andreja pita tam cesto scho, kaž na gojntvužo.
2: A ty by to što jagarske byše zase namakal?
3: Cele wiesce, za takie miesto mam dobre voce.
2: Nie draniži, a rono niento nie mamy żadne auto.
3: Z autom nie możesz tak a tak tam przyjść. My sme tenca z kolasom jewe.
0: No, toż pojechamy żenca z koniom. Przyjdzie z sobą Tomas.
3: Se rozmija.
0: Pojdź, każda minuta jest ważna.

0: Ja, może to wieci daleko byś. Uwy blisko ci do burza.
1: Mienisz?
0: Myslim ja.
1: Poczekaj. Nie to był koin?
0: Tam jak groblica. Puść mi maestnie dowoj. Co skoł pytasz?
1: Tam! Nie to zabina na koniu. A jak się ten staje?
0: Jej.
1: Czekaj, Tomas. Muszę maestnie tam pomagać.
2: Och, Helmut! Sabina! Helmut ho przyjrzo! Nim to są ja mianiejsze.
0: Sme przyjrzli we pszałym czasu.
2: Kakas tu nas zawsze namakali. Se ty nas swo przerażił?
0: Jo, ale akle potem, gaż su wozy za transport koni prosne wotjeli. Nie są wici mogą mielcaś. Wenn ja może se przedstajisz, co ja wejse los. A myslisz o teke raz na wasze starische, a na Helmuta?
2: Oj.
0: Ja wszykno na siebie brał.
2: Se napszody dobre przyjaciel, Tomas.
3: Tam! Helmut ma konia.
2: Ja, a Sabina hisch die Seji. Tak in jetzt pak teke.
3: Kak mir ni von enta podla Helmuta knam schijo.
2: Kak se schijo Sabina.
4: Tlie se nebe vici mogva žažeš.
5: Toga jo bywa hisch die gluka v negluce, a šo Helmut runo za pšavica s pšišau a rozpvošeniko konia podvapiu. Tak bugorše mu zadorane. Na vše druge slede su byli te či vubigajnce přigotovane. Jano jadna starost še vostava. Lecio bylo nin to všikno podermo. Nažijame se nic, jo Helmut vote gronil. Sledne vote grone pak da jo vesne svežin, ken všikne z velikiju nesčerpnostju vocakuju.
6: Siga tike přišva Gerda.
7: No co ga vace, tega su gonili až te žiši šake retarske kuski pokazuju.
8: Jo.
7: No som narska, to ja myslím, vižiš tveje.
8: Nico ga muse na tom vyšť, kaž su tak vo svoje konje vojovali.
7: No freli, a mimo toho vieš, Luška, dej vižiš, za co jo se na zgromažine osužil, nicka.
8: To jo pšaue, jo.
3: Was meinst du? Tam juzo pschidu.
8: Tam, der
0: pschidu. Sabina, rechle ja Pritko, Asaniu, Andrei, Helmut.
8: Jej, der Jishi nakonju.
1: Buran, Negus, der Wokolice, der Rapp.
3: Ne pere buja te guri skotzisch, as asi doi. Tam, gledaj, kak to jo, hej.
7: Jej,
3: tak,
7: Su, jari.
3: A nenta jo horge narije. Greta kolenkuju na konju, tu přestrijo levu nogu do sledka a pšau ruku do predka.
8: Dupanuš.
0: Na pšau ruku. Ako by chorje noseva. Bravo, Sabina.
7: Šasne, bravo.
3: A gledaj, nento buža se na konju vopršaš. Kaš tak i min.
6: Nedra, tak je žoučo.
0: A nento se šviga Andri samo napreki na konja. Vora, vi se doraj na zemju. Ten jo skobodne.
3: Veš, Tomas, ten kusk se menujo kozakenhang.
7: Časne, bravo.
1: Bravo.
7: Nej, čas, co ga njen. Ten dre ne bužo samo iši magu je stojaš, a mzo.
8: Ten bužo. Gledaj šo, Jano, naše starostniki, nejsu vici poznavaš.
0: No jo, vidiš. Je to rozpokazovanje nita on mimo?
3: Ach, co se misliš? Ešte nic. Na końcu w obie jeszcze raz gromadzę na koniu chorgoj nosy.
1: Jo, widzisz, brawo!
5: Jo, wustup jo był pełny w uspich. Za te trzy niegaśne starostniki, za Helmuta Togoretarskiego mejstarja, za szulsku kupku, a myslím se, samo teke za cywu wjazd.

0: Wyszalis Chodrogost Gruß naszego archiwa, słucho grasze Zisi ze starostczami wet Ingrid Naglowie, ako ja sościwała projekt Pieszaset Lid. Znasz z czoniko taratych gwosów speznali, piedali sumiasa drugim Ingrid Hustetowa, Ingrid Naglowa, Piana Drentsch, Erwin Hanusz, Jutta Kaiserowa, Juri Pieczka, a Margita Heinrichowa.
1: RBB, serski program, wasze teme, nasza muzyka.

My pijedamy w czytarinia w naszej muzyce tyżynia, co by był za was ten najrednejszy da, jakbym mogał nicht wam cynić. Moda Loretta w operie Gianni Schicchi w Puccini ma wete grono ta dowolność nana, aż może wena skońcnie siebie brasz swojego lubiego. A tak wena pszose a pszose w jadnej tych najwiecej oblubowanych ario. O mio babino caro, o mej lube nan, mam jogo rada, jo tak redne, ja zuhysz kporta rossa a kubisz pierścień. A toż to nagrawanie spiewa nicht drugi jako Maria Callas.